0: beluga. Zapak do Ereku fuka.
1: Od odejas bona dea. Od odejas bona dea. Od odejas bona dea.